0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: Skupaj vemo. Skupaj znamo. To so najlepši spomini. Mi smo Salomon.